0: smehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Plus Radio. Vaša pozitiva.